głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: Znowu tu jesteś, choć przysiągłem, że widziałem cię w lustrze, zanim pękło z wrażenia, że w ogóle próbujesz jeszcze nie spać. Więc skoro już siedzimy w tej czarnej dziurze, to wiedz, że w 2006 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć grę wideo, w której główny bohater, postać w czerwonym kapturze, miał w oryginale mieć twarz samego twórcy, ale w ostatniej chwili zmieniono to na maskę, bo nikt nie chciał patrzeć na ten wyraz twarzy, który przypominał skrzyżowanie znużenia z głęboką egzystencjalną ostrą, co idealnie pasuje do tego, co czujesz, gdy w X-Vibe serwujemy ci ten gęsty beat. Więc nie mrugaj, bo za chwilę Trey Songz wchodzi ze swoim na na na w X-Vibe.
1: Put your hands in the air,

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: Hey, hey, hey, man, hey, man.
2: Watch out!

Marek z Piaseczna nie zmruży oka, bo jego chomik znowu biega w kołowrotku jak opętany. Więc, żeby nie zwariować, słucha tego numeru. Dosłownie, bo po dwóch stronach nieprzespanej nocy wciąż kręci mu się w głowie. Lecimy z tematem w radiu X-Vibe. Ariana Grande i Nicki Minaj, Side to Side. Dla Marka od Marka.

W latach 90. pewien japoński inżynier wpadł na pomysł cyfrowego zwierzaka, który nie tylko jadł, ale i umierał, jeśli zapomniałeś o jego potrzebach, serwując dzieciakom pierwszą lekcję egzystencjalnej pustki w kieszonkowym wydaniu, w czasie audycji. A teraz w X-Vibe. Halina Frakowiak i Papierowy Księżyc zabiorą cię w podróż, gdzie jedyne, co może zdechnąć, to twoja nadzieja na spokojnie.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit. A ja przypominam ci, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist musieli użyć prawdziwych ludzkich szkieletów do sceny w basenie, bo plastikowe modele były za drogie, co sprawia, że oglądanie tego klasyka z popcornem nabiera zupełnie nowego, lekko cmentarnego posmaku. Ale przynajmniej budżet się dopiął, a ty teraz wiesz, że za każdym razem, gdy widzisz na ekranie trupa, patrzysz na kogoś, kto kiedyś płacił podatki i pił poranną kawę. Więc nie zdziw się, jeśli dzisiaj w nocy coś trzaśnie w ścianie, bo to tylko wspomnienie tamtej ekipy filmowej. A teraz zrelaksuj się przy Simmel i Where's My Love w X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: zmiany były brzyste.
1: Ej, tu Zofia z Wesołej. Pakuję torby do szpitala na tę jutrzejszą operację, więc puszczajcie szybko Party Girl od Stay Soul Rocky, bo na Radio Eat Swipe przynajmniej nie zwariuję z tym stresem.
2: Girls just wanna have fun, so they party, so they party.
3: Hey yo, Nashy, you go crazy.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tej dziwnej czasoprzestrzeni, w której jedynym towarzyszem jest szum eteru i moje niskie tony w X-Vibe. Pamiętasz rok 2002, kiedy wszyscy wierzyli, że technologia nas zbawi, a tymczasem świat oszalał na punkcie pewnego wirusa komputerowego, który po prostu wywalał napęd optyczny w laptopach, jeśli tylko włożyłeś do niego konkretną płytę z muzyką, bo częstotliwość dźwięku wprawiała głowice w drgania, prowadzące do samobójstwa sprzętu, co jest całkiem uroczym przykładem na to, że nawet niewinny bit potrafi być zabójczy, jeśli tylko dobrze się wstrzelisz w częstotliwość rezonansową. Więc niech ten rytm nie niesiecie bezpiecznie przez mrok, bo teraz Sophie Ellis-Bextor i Murder on the Dance Floor w X-Vibe.

Zegar wskazuje 3 nad ranem, a ty wciąż tniesz się z bezsennością w X-Vibe. I dobrze, bo świat jest zbyt nudny, żeby przespać to wszystko w spokoju. Pamiętasz rok 1984, kiedy pewien gość wpadł na pomysł stworzenia gry Tetris, która wciągnęła połowę globu w dziwną pętlę układania klocków, prowadzącą do halucynacji zwanych efektem Tetris, gdzie ludzie widzieli spadające bloki nawet pod powiekami. To był totalny obłęd, który udowodnił, że mózg to tylko kiepsko zaprogramowany komputer podatny na cyfrowy wirus, w rytm którego wszyscy tańczymy ten sam głupi taniec w X-Vibe. Więc zjedzmy razem śniadanie mistrzów przy dźwiękach, które bolą bardziej niż poranny budzik. Teraz strachy na lachy i czarny chleb i czarna kawa w X-Vibe.

W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli dźwięku Shopa Pratcha i oddychania swojej żony, żeby stworzyć głos tego pomarszczonego kosmity, co jest dość dziwnym sposobem na budowanie więzi rodzinnych, ale w Nightmarek nic nie dziwi, więc zostań w X-Vibe przy dźwiękach We Architects i ich We Don't Talk Anymore, które właśnie dla Ciebie płyną w eterze.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Nathan z bólu tutaj. Przeglądam zdjęcia z własnego wesela i ta muzyka jakoś tak wróciła. Więc puszczajcie mi GDFR feat. Sage the Gemini and Lucas od Florida. Sage the Gemini, Lucas. Bo w Radio X Vibe to jedyna sensowna opcja.

znowu tu jesteś i cieszę się, że nie masz nic lepszego do roboty, bo w X-Vibe właśnie zaczynamy kolejną porcję absurdu, która utwierdza mnie w przekonaniu, że świat to jeden wielki żart. Jak choćby w 1987 roku, kiedy to niejaki Max Headroom wlamał się do telewizyjnych sygnałów w Chicago, fundując widzom widok gościa w lateksowej masce, który bełkotał coś o swoim brudnym odbycie, a potem dostał w tyłek muchołapką, co do dziś pozostaje najbardziej zagadkowym wyczynem w historii telewizji, bo sprawców nigdy nie złapano, a przecież w tamtych czasach technologia miała być bezpieczna. Jednak ten bit niebezpiecznie przyspiesza, więc niech cię to nie przeraża, tylko poczuj ten rytm i odleć, bo teraz Coldplay i All My Love w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

kiedy zegar wybija 3 rano, a ty wciąż przewraca się z boku na bok. Przypomnij sobie, że w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, pokazując światu, że technologia to tylko skomplikowany sposób na wywołanie u ludzi ataku paniki. Ten wygenerowany komputerowo gość w garniturze był szczytem marzeń o przyszłości, choć dzisiaj wygląda jak awaria twojej karty graficznej podczas próby odpalenia gierki sprzed lat. To był czysty obłęd, bo nikt do dzisiaj nie wie, kto stał za tym cyfrowym żartem. A w X-Vibe wiemy, że niektóre tajemnice lepiej zostawić w spokoju. Tak jak ten niepokojący bit, który zaraz wpadnie ci w ucho. Więc teraz Big Day i w dzień gorącego lata w

0: do something. Let's make a bet. 'Cause I better have.
1: W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze od plastikowych podróbek. I to jest ten poziom absurdu, który sprawia, że w Nightmarek nigdy nie zasypiasz spokojnie. Więc skoro już wiesz, że oglądasz trupy, włącz Tory Lanez i jego Love w rytmie X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Zero zbędnej energii. Po prostu muzyka, której nie musisz się wstydzić. Słuchaj. It's Britney, bitch.

0: Siedzisz w ciemności i myślisz, że jesteś bezpieczny w swoim fotelu, a tymczasem w 1986 roku pewien gość o nazwisku Chris Ann Alsburg wydał książkę pod tytułem Jumanji, która nie była wcale tak słodką bajeczką jak film z Robinem Williamsem, bo oryginał to w zasadzie mroczny thriller o niszczycielskiej sile gier planszowych, które wciągają cię w świat niekończącego się chaosu. Dokładnie tak jak dzisiejsza rzeczywistość, w której każdy kolejny poziom cywilizacji wydaje się bardziej absurdalny niż poprzedni. Więc po co w ogóle walczyć z losem, skoro można po prostu podkręcić ten bit i pozwolić, żeby tempo przejęło kontrolę nad twoim pulsem? W X-Vibe teraz Chris Brown, Busta Rhymes i Lil Wayne pokazują, jak należy nawijać w Look At Me Now w X-Vibe.
1: I don't see how you can hate from outside of the club. You can't even get in. Leg out.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie woli samotne wieczory, bo udawanie entuzjazmu wobec ludzi wyczerpuje go bardziej niż maraton. Więc teraz puszczę coś, co brzmi jak kofeina w żyłach. Choć dla mnie to po prostu jedyny sposób, żeby nie zasnąć przed północą. W Radiu X Vibe leci Sabrina Carpenter i jej Espresso. Dla Marka. Od gościa, który też wolałby teraz siedzieć w ciszy.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

ciemności, a za oknem miasto powoli zdycha, więc odpalaj wyobraźnię, bo w czasie audycji Night Marek opowiemy sobie o totalnym obłędzie z 1984 roku, kiedy to twórcy filmu Pogromcy Duchów użyli prawdziwej śluzowatej mazi, która śmierdziała jak nieboszczyk w rozkładzie, żeby tylko uzyskać ten jeden konkretny efekt specjalny, co dzisiaj załatwiłby ci pierwszy lepszy program graficzny, ale wtedy ekipa wolała taplać się w tym chemicznym świństwie, żebyśmy my mogli siedzieć przed telewizorami z otwartymi gębami, chociaż patrząc na dzisiejsze standardy, to była czysta, nieudolna magia, podobnie jak pragnienie, które wykańcza bohaterów zaraz w słuchawkach, więc teraz bajm i nie ma

Tu Radio X-Vibe, które nie potrzebuje pozwolenia. Jak miś, system się zmienia, a my jesteśmy. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop.

Wiesz, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist musieli użyć prawdziwych ludzkich szkieletów do sceny w basenie, bo plastikowe atrapy były po prostu za drogie, więc w efekcie cała ekipa taplała się w wodzie z autentycznymi nieboszczykami, co jest totalnym obłędem, ale tak to już bywa, gdy budżet goni wizję, a śmierć staje się tanią rekwizytornią, więc może lepiej nie wnikać, co tak naprawdę masz pod podłogą w swoim mieszkaniu, bo niektóre sekrety lepiej zostawić w spokoju, zwłaszcza gdy w X-Vibe wjeżdża ten kojący beat, który sprawia, że nawet najgorsze horrory wydają się tylko niewinną bajką na dobranoc. Dlatego teraz Edith Whiskers i jej Home w radiu

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.
2: Let's go, girls.

skoro to miało być meant to be, to chyba przeznaczeniem była totalna porażka. Bo teraz wjeżdża D.I.S.C.O. i czas wyjść na parkiet, choćbyś miał dwie lewe nogi. Radio X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten numer swojej żonie, bo w ich salonie właśnie pękł główny zawór i podłoga zamieniła się w basen, więc ten utwór idealnie oddaje ich aktualną sytuację, gdy brodzą po kostki w wodzie, próbując ratować dywan, a w radiu X-Vibe leci właśnie New Music i ich This World of Water dla ukochanej od zatroskanego męża. Trzymajcie się tam na suchym lądzie.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

To było Life is a Flower od Ace of Base w X-Vibe. Czy wiesz, że członkowie zespołu przed sławą pracowali w fabryce, gdzie produkowali części do samochodów? Mamy następne hity dla pokolenia X, a teraz wskakuje Maroon 5. Zostań z radiem X-Vibe.

0: jest Radio X-Vibe.
1: Yo, I'll see you in a minute.

Najpierw szukasz tej jedynej, a potem okazuje się, że to jednak Daddy Cool rządzi w twoim salonie. Słabe to było zauroczenie, co? Radio X Vibe. She's crazy like a fool.

0: Radio X-Vibe. Gramy, jakbyś miał właśnie sprawdzian z polskiego i symulował chorobę.
1: Ty jesteś piękniejsza. Podobasz mi się bardziej niż kiedyś.

słuchajcie, dostałem przejmującą wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek strażakom gaszącym pożar w jego lokalnej pizzerii. Bo przecież wszyscy wiemy, że ten utwór to hymn o heroicznej walce z płonącym serem na pizzy. Wielki szacun dla chłopaków, bo ta mozzarella naprawdę nie miała szans. A teraz w Radiu X Vibe leci Sex on Fire, Kings of Leon, dla bohaterskich strażaków od Marka. Niech wam pizza już nigdy nie płonie.

0: Tool X Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

To był DJs Fans and Freaks w wersji radiowej od Blank & Jones w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten duet to w rzeczywistości dwaj goście, którzy zaczynali od prowadzenia własnego sklepu z płytami? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wchodzi John Legend. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Kiedyś grało się w Pegasusa, dziś gra się w sentymenty. W Radiu X-Vibe mamy najlepszą playlistę.
1: Masz internet? Masz X-Vibe. Proste.

Mamy tutaj wiadomość od pana Darka z Osiedla Leśnego, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry. Bo najwyraźniej Moonlight Shadow to jedyny sposób, żeby w końcu zrozumiał, że tu pod jego stóp po północy rzuca cień na spokój całego pionu. Więc w radiu X-Vibe leci Koto z Moonlight Shadow dla sąsiada od Darka z Leśnego. Niech to wreszcie dotrze do jego uszu.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

0: I don't have a soul. What if I saw you on the train last night and I just walked on by?
1: To był Maybe My Soulmate od I Am Not Shane of X-Vibe. Wiedziałeś, że ten koleś napisał swój pierwszy utwór w szafie, żeby nie przeszkadzać rodzicom? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Kim Wilde. Zostań w radiu X-Vibe.

Skoro mówisz I like it, to znaczy, że nie masz żadnych standardów. Ale spokojnie, Run It załatwi sprawę i wygoni cię z parkietu szybciej niż kontrola skarbowa. Radio X-Vibe.

0: vibe.pl.
1: Let's get it started in here.

0: Jesteśmy X-Vibe. Nie dziękuj.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

0: Myślisz o gorących piaskach, o błękitnym oceanie, balujących laskach razem z tobą w klubie, gdzie kolosi ten...
1: Możesz zmienić stację, ale tam i tak będą gadać o proszkach do prania. Zostań tutaj.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Tu Radio X-Vibe. Gramy to, co puściłby twój stary, jakby umiał Spotify.

było too good, żeby mogło być prawdziwe. Więc uciekamy do Neon City, gdzie przynajmniej prąd jest tańszy. Przepraszam, czy ja właśnie wygłosiłem puentę? Nieważne. Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To było The Night We Met od Lord Huron w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista tej grupy napisał muzykę do filmu, w którą sam zagrał postacie zmarłego muzyka? To tyle z ciekawostek. Czas na następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjedzie Wang Chung. Zostań w radiu. X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojej żony Kasi, bo muszą dzisiaj wreszcie ogarnąć wszystkie te drobne rzeczy, czyli 3000 luźnych śrubek i zardzewiałych nakrętek, które wypadły z szuflady w kuchni i teraz utrudniają chodzenie po mieszkaniu. A ten kawałek idealnie oddaje powagę tej mechanicznej katastrofy, więc leci to w Radiu X Vibe jako All the Small Things od Rafaela Delove i Masafi. Dla Stasi Odwarka. Niech ta robota idzie wam gładko.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: To był Saved od Ialosa w wykonaniu Marii Bayer w X-Vibe. Wiedziałaś, że ona kiedyś wygrała krajowy konkurs w pływaniu, zanim na dobre zajęła się muzyką? To następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Aqua. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Bonifacy z Chrubieszowa. Nie uwierzysz, ale w końcu zdałem ten cholerny egzamin, więc leć z tym. No jak to leciało? My Prerogative od Bobby Brown, bo nic innego teraz w radiu X-Vibe nie ma sensu.

tańczyłeś w ciemnościach, a teraz bawisz się w Renegades? Serio, przestań już udawać buntownika i po prostu daj sobie spokój, bo sąsiedzi wzywają policję. Radio X.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

twoje życie było takie delikat, że aż mdliło. Więc czas na positive reaction. Mam nadzieję, że twoja psychika to wytrzyma, bo ja już ledwo ciągnę. Radio X Vibe. I just want a reaction.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

był Berg i Rotheflagen w X-Vibe. Czy wiesz, że ten chłopak w dzieciństwie spędził mnóstwo czasu w kościelnym chórze? Co pewnie tłumaczy jego podejście do wokalu? Lecimy dalej. Następne hity dla pokolenia X. A za moment Melanie C i Lisa Left Eye Lopez. Zostań z radiem X-Vibe.

0: There it is.
1: You lose a view.
2: That's fucking amazing.
0: Here's how you do it. Watch this.
3: Tread the master.
0: You gotta pay for a major expensive glass. That's how you do it.
4: Marek z Pragi przesyła wiadomość dla tego gościa w srebrnym kombi, który 3 miesiące temu zajechał mi drogę na rondzie tak skutecznie, że do dziś pamiętam kolor twoich wycieraczek, więc dedykuję ci utwór Bruno Marsa Just the way you are, bo faktycznie jesteś dokładnie taki, jaki jesteś i nic tego nie zmieni. A leci to dla ciebie w radiu X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

skoro The One That Got Away uciekła, to teraz czas na kogoś, kto not a sinner nor a saint, czyli na typowego gościa, co kłamie w żywe oczy, że nie pił. Radio

Słuchaj, Karyna, z biedy tutaj. Mózg mi paruje nad tym egzaminem certyfikującym, więc muszę wrzucić na luz. Puść mi proszę Love is a Stranger 2005 Remaster od Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart, bo inaczej oszaleję w tym radio X-Vibe.

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

był Ola Moore od Erasure w X-Vibe. Czy wiesz, że Vince Clark z Erasure był współzałożycielem Depeche Mode, ale odszedł tuż po ich pierwszym albumie, bo nie znosił tras koncertowych? Następne hity dla pokolenia X, a teraz Aga i Molly Tastin w radiu X-Vibe. Zostań z

because my dreams are bursting at the seams. Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.

Radio X-Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Marek z warszawskiej Woli przesyła wiadomość do tych wszystkich rzekomych kurierów, którzy codziennie o świcie wmawiają mu, że paczka czeka na odbiór, choć on od tygodni nie kupił nawet szpilki, więc dedykuje im utwór King of the World w wykonaniu Sheila. Bo skoro tak uparcie rządzą skrzynką, to niech przynajmniej poczują się jak władcy tego cyfrowego śmietnika w radiu X-Vibe, gdzie Sheila i jej King of the World wędrują prosto do natrętnych kurierów od Marka.

To było Remember od Becky Hill i Davida Guetta w X-Vibe. Czy wiesz, że Guetta, zanim zaczął miksować hity, był zawodowym szachistą? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjadą The Goo Goo Dolls. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Wszyscy wracają do domu, żeby w końcu przestało palać, ale przecież w tym kraju zawsze leje jak z cebra. Kolejny kawałek, który i tak nie zmieni twojego marnego nastroju. Radio X-Wa.

0: Jesteśmy X-Vibe. Nie dziękuj.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

To był Break Your Heart, czyli Tayo Cruz i Ludacris w X-Vibe. Wiedziałeś, że Tayo Cruz napisał swój pierwszy wielki hit dla Willa Younga, gdy miał zaledwie 19 lat. To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Alison Limerick, Frankie Knucklesa i Davida Moralesa. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Słuchaj, Zdzisława z Sosnowca tutaj. Muszę szybko świętować z moimi, więc puszczajcie wreszcie Ghost od Isaksena, aczko Elis Libert Robsu, bo zaraz waruję w tym całym zamieszaniu. Dzięki, Radio X Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Skoro What's Love Got To Do With It nie daje odpowiedzi, to najwyraźniej jedyną opcją pozostaje Down On Me. Przynajmniej tutaj nie musisz udawać, że szukasz głębszego sensu. Radio X-Vibe. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know.

X Vibe, radio pokolenia X. Skapada,

0: show.
1: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
2: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

0: To dopiero początek godziny. Współczujemy twoim sąsiadom. Gramy.
1: Jason.

Najpierw bottoms up i szybki reset wątroby, a teraz what do you want from me? Słuchaj, nie jestem twoim terapeutą ani darmowym alkoholem. Ogarnij się. Radio X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

To był Ebar Song Tipsy w wykonaniu Shabuzi w X-Vibe, który swoją drogą zaczynał karierę od publikowania muzyki na platformie SoundCloud. Lecimy dalej, następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadają Salt and Pepa. Zostań z radiem X.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do siebie z przeszłości, obiecując, że tym razem na pewno nie zamówi kolejnej pizzy o 3 nad ranem, więc Ric Flair Drip od Offseta i Metro Boomina to idealny soundtrack na ten życiowy kaprys, bo w radiu X-Vibe wiemy, że każdy styl wymaga odpowiedniej oprawy.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Skoro Where Are You Now już dawno nie odbiera telefonu, może czas na Danse Moi w rytmie desperacji. Choć w sumie tańczysz tak, jakbyś nie miał nic do stracenia. Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

To był Adore You od Harry'ego Stylesa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Harry ma 4 sutki? To chyba wyjaśnia, dlaczego tak często nosi koszulę. Następne hity dla pokolenia X, a teraz The Jam. Zostań z Radiem X-Vibe.

0: jazzu. Janina z Łodzi tutaj. No właśnie przeglądam stare zdjęcia z lekcji u pana Johnsona i muszę to puścić. Daj Mine od Bazi, bo to Radio X Vibe mnie dziś chyba wykończy.
1: A little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

skoro wygadałeś się ze wszystkich swoich secrets, to teraz czas na Lady Fantasy, bo tylko ona wytrzyma twoje zmyślone historie bez wychodzenia z pokoju. Radio X.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe. Yeah, yeah. Listen.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Marek z Piasieczna napisał, że zamiast napisać szefowi o przejrzeniu raportu, wysłał wiadomość o przejrzeniu raportów w wannie, co skończyło się dla niego niezwykle krępującą ciszą podczas spotkania, dlatego w radiu X-Vibe dedykuje mu Running Down a Dream Toma Pettiego jako metaforę ucieczki przed tym wstydem, bo Marek dla swojego szefa to absolutnie klasyczny przykład, jak szybko można wpaść w kłopoty.

To był Watts, czyli Captain Sensible w Axe Vibe. Wiedziałeś, że gość przed karierą solową pracował jako czyściciel toalet? Mamy tutaj następne hity dla pokolenia X, a za moment wjeżdża D-Ream. Zostań z radiem X Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Anna Jantar i radość najpiękniejszych lat to zawsze bezpieczny wybór. Nawet jeśli po tych wszystkich dekadach brzmi to jak soundtrack do wspomnień, o których wolałbyś zapomnieć. W 1986 roku świat dowiedział się, że statystyczny człowiek spędza 6 miesięcy życia na czekaniu w kolejkach. Co w sumie tłumaczy, dlaczego tak bardzo lubisz przeskakiwać między stacjami w poszukiwaniu czegoś, co nie wywołuje bólu zębów. Przejście od palskiej nostalgii do nowoczesnego zgiełku to niezły test dla twoich głośników i mojej cierpliwości, bo czas płynie szybciej niż chciałbyś przyznać. Teraz Mike Will Made It, Miley Cyrus, Wiz Khalifa oraz Juicy J i ich 23 w Radiu X Vibe.
1: I'm so fresh, man.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo wreszcie zrozumiał, że ten kawałek to instrukcja obsługi wściekłych domowników, którzy od rana toczą zaciante, brutalne gry. Oto kto ostatni wyciągnął naczynia ze zmywarki. To totalny klasyk o domowym polu bitwy, gdzie każda łyżeczka jest na wagę złota. Więc trzymajcie się tam w tej kuchni. A teraz w Radiu X-Vibe. Yellow Vicious Games. Dla teściowej od Marka.

te wspomnienia, które męczą bardziej niż zeszłoroczny urlop nad Bałtykiem. Choć trzeba przyznać, że ten motyw przewodni w głowie zostaje na zdecydowanie zbyt długo. W roku 1987 pewien genialny umysł wymyślił, że telefony komórkowe będą wielkości cegły, więc noszenie ich w kieszeni wymagało niezłego kręgosłupa albo dużej cierpliwości. Skoro o cierpliwości mowa, czas sprawdzić, czy twoje nerwy są ze stali, gdy w X-Vibe leci Janet Jackson i Son of a Gun.

To był Sucker w wykonaniu Jonas Brothers w X-Vibe. Czy wiesz, że Joe Jonas wystąpił kiedyś jako statysta w reklamie płatków śniadaniowych, zanim to wszystko wybuchło? To kolejne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Dido. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Stachurski na falochronie to zawsze gwarancja, że wieczór nabiera dziwnego tempa. Choć przyznaj, że teledysk z 2004 roku do dziś wywołuje u Ciebie lekki skurcz w kąciku ust. Skoro już jesteśmy przy dziwnych wspomnieniach, to 1987 roku powstał pierwszy wirus komputerowy dla mas, co pokazuje, że psucie nastrojów mamy we krwi od dekad. Trochę jak ten przeskok między polskim popem, a czymś, co każe Ci wyobrazić sobie słońce, którego od tygodnia nie widziałeś. Zostawiamy polskie wybrzeże, żeby sprawdzić, czy w Hawanie faktycznie jest tak gorąco, jak sugerują radiowe listy przebojów. Teraz Camila Cabello z gościnnym udziałem Young Tak i Hawana w Radiu X-Vibe.

no wreszcie się pakuje. Jessica z Krakowa. Więc puśćcie mi w końcu to White Wedding od i Billy Idol. Bo w Radu X-Vibe przynajmniej nikt mi nie będzie ględził nad uchem.

Will Smith w utworze Stargazing brzmi tak optymistycznie, jakby nigdy nie musiał płacić podatków w terminie, co jest całkiem uroczą iluzją. W 1994 roku świat zachwycił się pewnym gościem, który zdefiniował bycie przegranego jako styl życia. I szczerze mówiąc, to najbardziej szczera definicja, jaką słyszałam w całym swoim życiu. Jeśli czujesz, że dzisiaj wszystko idzie nie tak, to wiedz, że nie jesteś sam, bo w X-Vibe serwujemy teraz Beck i utwór Loser.

To był fan w wykonaniu Pitbulla i Chrisa Browna z X-Vibe. Wiedziałeś, że Chris Brown w wieku 11 lat śpiewał w chórze kościelnym, zanim stał się tym, kim jest dzisiaj? To tyle z ciekawostek, lecimy dalej, bo następne hity dla pokolenia X już czekają, a za chwilę wjedzie Blue. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Edyta Górniak w swoich najlepszych latach potrafiła wycisnąć łzy nawet z kamienia. A to When You Come Back To Me jest jak ten jeden znajomy, który ciągle wraca pożyczyć pieniądze, chociaż wiesz, że nigdy ich nie odda. Skoro już jesteśmy przy powrotach, to w 1998 roku świat oszalał na punkcie pierwszej części gry Half-Life, która udowodniła, że można wciągnąć ludzi w coś zupełnie nowego bez zbędnego gadania. Skupmy się więc na tym, co faktycznie ma znaczenie, bo zamiast roztrząsać przeszłość, lepiej sprawdzić, kto tu jest naprawdę najważniejszy. Czas na trochę świeżości, więc teraz B.O.B. z gościnnym udziałem Bruno Marsa i Nothing on You w radiu X-Vibe.

This is an announcement. Please refrain from not smoking.

The Beginning od Ian O'Brien Docker, bo przy tym przynajmniej nie słyszę, jak mi sumienie wyrzuca, że nic nie robię w Radiu X-Vibe.

Ten basowy pomruk wciąż wibruje w kościach i przyznaję, że ta wersja brzmi zaskakująco dobrze, jak na coś, co powstało zaledwie kilka lat temu. Bo w roku 1987, kiedy Susanna Vega wymyśliła oryginał, nikt nie przypuszczał, że będziemy go wałkować przez dekady, aż do znudzenia. Chociaż w czasach, kiedy królowały kasety magnetofonowe i ołówek był niezbędny do naprawy wciągniętej taśmy, wszystko wydawało się prostsze. Nawet wielkie katastrofy filmowe z asteroidami w tle. Teraz Aerosmith i I Don't Want to Miss a Thing w X-Vibe.

To było Bitch Better Have My Money od Rihanny i X-Vibe. Wiedziałeś, że ona ubezpieczyła swoje nogi na $1 000 000? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Jennifer Rush. Zostań z radiem X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

sprawa nam i ich zdrada i w niebo wstąpienie to zawsze solidna dawka niepokoju, przy której nawet kawa w kubku smakuje jakoś mroczniej. Pomyśl tylko, że w 1986 roku świat dowiedział się o istnieniu komety Haleya, która przeleciała obok nas, zostawiając po sobie tyle samo szumu, co dzisiejsze celebryckie dramaty, choć przynajmniej nie wymagała od nas śledzenia swoich profili w mediach społecznościowych. Ten kosmiczny dystans idealnie pasuje do wieczornego wyciszenia, w którym wolisz nie wiedzieć, co słychać u sąsiadów, za to chętnie przyjmiesz coś spokojniejszego na uspokojenie nerwów. Zostawiamy więc polski rok za plecami i przenosimy się w zupełnie inne rejony, gdzie emocje są równie gęste, choć podane w bardziej przystępnej temperaturze. Więc teraz July i Passion Fruit w radiu X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo w końcu po miesiącu podkopywania się pod płotem faktycznie udało jej się ukraść jego ulubioną, betonową, krasnalową figurkę. No i wiadomo, ten kawałek idealnie oddaje ból utraty ceramicznego przyjaciela, który teraz pewnie stoi u niej na balkonie. A teraz w Radiu X-Vibe Tomte Ich sang die ganze Zeit von dir. Dla sąsiadki od Marka.

Sia właśnie wyprosiła trochę miłości. Choć patrząc na ten tekst, brzmi to raczej jak desperacka prośba o darmową kawę w poniedziałek rano. Skoro mowa o miłości, w 1992 roku pewien producent wpadł na pomysł, że wokalistki muszą brzmieć jak anioły. Ot i ukryć fakt, że połowa instrumentów w studiu to dzieło przypadku. Wtedy w X-Vibe wjeżdża En Vogue i udowadnia, że jednak nie dostaniesz niczego, jeśli nie masz odpowiedniego stylu. Więc teraz En Vogue i My Loving You Are Never Gonna Get It w X-Vibe.

0: Janek.
1: To był Danza Kudoro od Don Omara i Lucenzo w X-Vibe. Czy wiesz, że Don Omar, zanim zajął się muzyką, przez lata pracował jako pastor? To już wiesz. A teraz następne hity dla pokolenia X, bo zaraz wchodzi Infernal. Zostań w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Funk Disco House, czyli Funky House.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

Goya i Ich Mój to idealny podkład pod wieczorne rozmyślania o tym, że kiedyś jednak było prościej, a przynajmniej nikt nie zaglądał nam w telefon przy każdej okazji. Skoro już jesteśmy przy dziwnych faktach, to w 1987 roku powstał pierwszy w historii wirus komputerowy dla pecetów o nazwie Brain, co dowodzi, że ludzkość od zawsze miała obsesję na punkcie psucia tego, co działa całkiem nieźle. Ta niezdrowa potrzeba komplikowania życia pasuje mi do nastroju, w którym Bryson Tiller zamierza zaraz całkowicie przejąć kontrolę nad twoimi głośnikami. Pora na dawkę chłodnego klimatu, więc zostawiamy przeszłość za sobą i wchodzimy w nowy wymiar. Teraz Bryson Tiller i Don't w radiu X-Wipe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowie, która przez przypadek stłukła jego ulubiony serwis obiadowy z porcelany. Więc to kawałek o wybitnie kosztownej niezdarności. Totalny klasyk dla kogoś, kto musi teraz odkupić cały komplet talerzy. Bo przecież o tym jest ten numer. A teraz w Radiu X-Vibe. Chris Brown. Fine China. Dla teściowej

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Emilio właśnie skończył swoje wywody. I szczerze mówiąc, mam wrażenie, że po takim kawałku przydałoby się ochłonąć przy czymś mniej zobowiązującym. Bo w 1998 roku pewien człowiek postanowił sprzedać swoją duszę za kolekcję gumek do mazania w kształcie zwierząt. Co jest równie sensowne jak niektóre dzisiejsze trendy muzyczne. Więc skoro już ustaliliśmy, że świat zmierza w stronę totalnego absurdu, czas na dawkę energii, która sprawi, że zapomnisz o całym tym chaosie. Teraz Saxena i Every Time We Touch w

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

0: This is such a crazy feeling though. I don't want to get too attached, but I feel like I already am. My mind's telling me one thing, but I guess I should listen to my heart.
1: To było Boot Up od Ellie Mai w X-Pipe. Czy wiesz, że Ella zaczynała karierę od udziału w brytyjskim X-Faktorze, gdzie po przesłuchaniach odpadła już na wstępie? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Evan and Jaron. Zostań z radiem X-Pipe.

0: twoje rąk. 20 lat, a mniej.
1: Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: Nie miałem prawie nic.

znowu tu jesteś, choć wszyscy normalni ludzie dawno już śnią o potędze, a ty wolisz trwać w tym elektronicznym mroku, gdzie w X-Vibe serwuje ci kolejną dawkę nightmarek. Pamiętasz rok 2002, kiedy to w czasie produkcji filmu animowanego Lilo i Stitch ekipa uznała, że autentyczność to najwyższa forma szaleństwa. Więc w jednej ze scen główna bohaterka czyta instrukcję obsługi pralki, która w rzeczywistości była po prostu listem od scenarysty do jego chorej na raka matki, co jest totalnie niepokojące, bo w świecie Disneya nikt nie powinien płakać nad sprzętem AGD, a jednak świat jest pełen takich absurdalnych pęknięć w rzeczywistości. Więc niech ten beat ukoi twój niepokój, bo teraz Maroon 5 i

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Marek z Ursynowa znów nie zmruży oka, bo jego chomik postanowił urządzić maraton w Kołowrotku o 3 nad ranem, więc dosłownie łamiemy go tą muzyką. Oto Breaking Me od Topic i A7S w Radiu X Vibe dla Marka od jego niewyspanego sumienia.

za oknem znowu miasto zdycha w oparach neonów, a ty pewnie znowu nie możesz zasnąć, więc wchodzę ja w Night Marek, żebyś nie czuł się tak upiornie sam z tym wszystkim w X-Vibe. Pamiętasz rok 1982, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Poltergeist? Okazało się, że twórcy używali prawdziwych szkieletów w scenie z basenem, bo były tańsze niż plastikowe modele, co jest totalnym obłędem, biorąc pod uwagę, ile nieszczęść spotkało później ekipę tego hitu. To klasyk podejścia do budżetu w tamtych latach, gdzie życie to tylko kolejny bit w wielkiej machinie absurdu. Nie przejmuj się tak tymi kośćmi w szafie i zostań ze mną, bo teraz budka suflera i jest taki samotny dom w igle.

Pamiętasz rok 1999 i cyfrowy obłęd, kiedy wszyscy bali się, że komputery wyślą nas w epokę kamienną, bo nie zrozumiały daty, a okazało się, że tylko kilka lodówek oszalało. Totalny absurd, w którym technologiczny strach przegrał z brakiem wyobraźni. Więc teraz czas na rytm, który pasuje do upadku cywilizacji. SRNDE zagra State of the Nation w X-Vibe.

Muzyka dla ludzi, którzy wiedzą, że nie wszystko w życiu jest super. X-Vibe. Gramy dalej. One, two, three.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: znowu tu jesteś. Choć przysiągłbym, że wczoraj wygoniłem cię z pamięci w czasie audycji. Ale skoro już siedzisz w oparach nocy w X-Vibe, posłuchaj o totalnym obłędzie z 1982 roku, kiedy to w studiu nagraniowym Michaela Jacksona podczas prac nad pewnym hitem znaleziono w wentylacji martwe szczury, co wcale nie przeszkodziło ekipie w dokończeniu nagrań, bo w tamtych czasach nikt nie przejmował się drobnymi detalami, dopóki bit się zgadzał i wszystko brzmiało jak milion dolarów. A teraz wyobraź sobie, że wdychasz ten sam zapach co król popu, podczas gdy w twoich żyłach pulsuje ten sam niepokojący rytm, bo życie to tylko seria przypadkowych zdarzeń, więc lepiej po prostu daj się porwać, bo oto Loud Luxury, DVBABS oraz Kane Brown i ich Next to You wybrzmiewają właśnie w X-Vibe.
1: Friday night, let me take you out. Show downtown what it's all about. Something kinda like we used to do. Break out the hills, break out the dress. As beautiful as when we first met. I wanna

POX Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

1982 roku pewien gość z ekipy ET tak mocno przeraził dzieciaki swoim wyglądem, że w Nightmarek w X-Five przypominamy o tym absurdzie. Spielberg chciał potwora, a dostał mopry sen przedszkolaka. Teraz Two Colors i Loveful w klimacie, który wchodzi w beat lepiej niż obcy w twoją szafę. Tylko w X-Five.

siedzisz w ciemnościach, więc wiedz, że nie tylko ty masz dzisiaj problem z odnalezieniem logiki w tym świecie, bo w 1987 roku niejaki Max Headroom, wygenerowany komputerowo prezenter, dokonał niemożliwego, przerywając transmisję dwóch stacji telewizyjnych w Chicago, co do dziś pozostaje nierozwiązaną zagadką, bo nikt nie ustalił, kto za tym stał. A obraz faceta w plastikowej masce wykrzywiającego twarz w cyfrowym szumie to czysty obłęd, który śnił się ludziom po nocach przez kolejne lata. Choć ci Shapers nie uznalibyśmy to za słaby żart jakiegoś znudzonego dzieciaka z dostępem do drogiego sprzętu. Więc skoro już wiesz, że technologia zawsze była trochę niepokojąca, w X5 serwuje ci wilki i urkę.

Marek z Ursynowa znów nie zmruży oka, bo jego chomik postanowił urządzić maraton w Kołowrotku o 3 nad ranem, więc dosłownie łamiemy go tą muzyką. Oto Breaking Me od Topic i A7S w radiu X-Vibe dla Marka od jego niewyspanego sumienia.

0: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.
1: Nowa godzina. Ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w xvibe.